0: Ka-ching!
1: To jest L Radio
2: na 90 i 8 FM.

0: Łodzi.
1: Na 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 6. Piotr Grogusz, dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj był rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały sprawiały wczoraj problemy na kolei. Dziś może się to powtórzyć. Ratownicy z 24 krajów pomagają ratować ludzi w Wenezueli po trzęsieniu ziemi.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
3: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzane betonach takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
1: Upały to nie wszystko. Teraz nadciągają burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Z upałami walczą kolejarze. Ekstremalne temperatury powodują uszkodzenia sieci trakcyjnej. Pociągi odjeżdżały wczoraj z kilkugodzinnym opóźnieniem. Dziś też można spodziewać się utrudnień. Za nami rekordowy upał. W Słubicach odnotowano rekord Polski w historii pomiarów. 40,5 stopnia. Na nagrzanych ulicach trudno było wytrzymać, ale niektórzy wyrażali zrozumienie dla letniej aury.
4: Jest okres wakacyjny, tak więc nie narzekajmy. Narzekamy, kiedy jest gorąco, narzekamy, kiedy jest zimno, narzekamy, kiedy pada deszcz.
5: Ciężko. My jesteśmy z gór, z Wałbrzycha, więc w górach trochę chłodniej zawsze jednak.
6: Jak sobie radzimy? No my właśnie chowamy się w cieniu. Nawodniamy się tutaj elektrolitami.
7: Już pół litra na przestrzeni 20 minut.
4: Idziemy coś zjeść i czegoś się napić.
1: Od jutra pomału pogoda ma być coraz łagodniejsza. Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. Będzie zeznawać w sprawie lekarza Kamila Kacprzyka, przeciw któremu toczy się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Jak stwierdził dr Jędrzejewski w kanale Zero, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów. To budzi wątpliwości, mówi lekarz europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
8: To jest rzecz niebywała, żeby lekarz, rozumiem, z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, no opowiadał u redaktora Stanowskiego tych wszystkich strasznych rzeczy, po czym nie umiał tego wszystkiego powtórzyć przed prokuraturą. Dla mnie to jest niejasne.
1: Jasne jest za to dla Pawła Sałka z PiSu, który podkreśla, że za pierwszym razem dr Jędrzejewski nie miał asysty prawnika.
9: Poprzednie przesłuchanie w prokuraturze odbywało się w ciągu kilku godzin, został wezwany i musiał się stawić.
1: Główna postać afery, lekarz Dawid Kacprzyk, złożył pozew o zniesławienie przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ratownicy z 24 krajów ratują ludzi w Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukiwanych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. W weekendy wiele osób uratowano. Kolumbijscy ratownicy wydobyli spod gruzów 11-latka. Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii. To ósma runda Mistrzostw Świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch, Kimi Antonelli z Mercedesa. Kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Wielkiej Brytanii.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj znowu upalnie i dużo słońca, choć synoptycy ostrzegają, że mogą być przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 39 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
13: El Radio.
14: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Dzień dobry. Mamy poniedziałek, 29 czerwca. W zasadzie już są wakacje, choć niektórzy dopiero 1 lipca wyjadą. Imieniny obchodzą dzisiaj Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta i Kasiusz. Wszystkiego dobrego. Mamy fajne, nietypowe święta. Dzień rybaka, dzień ratownika WOPR, święto wojskowych oddziałów gospodarczych i międzynarodowy dzień tropików. To pasuje.

Radio 98 FM. Za chwilę tak łypniemy oczkiem tylko na łódzkie ulice, ale tutaj na razie niewiele się dzieje i oby tak zostało. A potem omówimy Święto Portów Rybackich, czyli Dzień Rybaka.

0: Jeszcze na łódzkich ulicach wielu samochodów nie ma i w ogóle zaczyna się taki spokojniejszy okres, bo wyjeżdżamy na wakacje, no ale jednak zaczynają się takie remonty, które dadzą nam się we znaki i to nie tylko w tym roku. Estakada biegnąca wzdłuż Alei Włókniarzy oraz Alei Jana Pawła II to jedno z najważniejszych miejsc na mapie komunikacyjnej miasta i po 30 latach użytkowania wreszcie nadszedł czas na jej remont. Remont zachodniej estakady w kierunku górnej rozpocznie się dzisiaj. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie oraz remont filarów oraz zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Na czas trwania prac wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu, która zakłada wyłączenie zachodniej estakady z użytku. Przejazd w relacji północ-południe w obu kierunkach będzie możliwy na sąsiedniej jezdni i bez zmian jadą tramwaje i autobusy MPK. A w ostatnim tygodniu drogowcy skupili się na pracach przygotowawczych, w ramach których stworzyli nowe przewiązki, czyli połączenia między jezdniami. Jedna powstała na wysokości ulicy Parkowej, a druga przy ulicy Struga. Posłużą one do przejazdu z jednej jezdni na drugą, aby ominąć remontowany odcinek estakady. Trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy jeżdżą tam codziennie i nie mają wyjścia, muszą tamtędy przejechać.
1: El Radio 98 FM.

0: A dzisiaj świętują porty rybackie Dzień Rybaka. Łączy religijną tradycję świętego Piotra z docenianiem zawodu rybaka, jednego z najstarszych zajęć ludzkości. Obchody mają wymiar duchowy i społeczny. To żywa tradycja nadmorskich społeczności, szczególnie hucznie celebrowana w Kątach Rybackich i Jantarze, ale też na Warmii i Mazurach. Święto branżowe istniało już w czasach PRL. Włączono je do oficjalnego katalogu świąt zawodowych obok Dnia Górnika czy Dnia Nauczyciela. Mimo upływu dziesięcioleci, tradycja obchodów nie tylko przetrwała, ale w wielu miejscowościach zyskała na znaczeniu, zwłaszcza tam, gdzie rybactwo nadal stanowi ważną część lokalnej gospodarki i tożsamości.
1: El Radio 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Za chwilę minie 6:30, a ponieważ warto wiedzieć, to zapraszam na serwis informacyjny.
1: Radio, bliżej Ciebie.
2: Jak słyszeliście, z upałami walczą kolejarze. To właśnie linia Łódź-Warszawa należy do tych, na których występują największe utrudnienia. PKP Intercity odwołało dziś kilka pociągów z powodu awarii sieci trakcyjnej. Nie wyjadą pociągi Jagna z Warszawy do Łodzi i z Łodzi do Warszawy oraz Prząśniczka w obu kierunkach. Odwołany został także Korczak z Warszawy do Łodzi. Pasażerowie mogą korzystać z honorowania biletów w innych pociągach lub z komunikacji zastępczej, jeśli została uruchomiona. PKP Intercity przypomina, by przed wyjazdem sprawdzać bieżące komunikaty. Także Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że z powodu wysokich temperatur mogą występować opóźnienia. Przewoźnik apeluje, by w najbliższych dniach ograniczyć podróże do niezbędnego minimum. Dla pasażerów, którzy zrezygnują z przejazdu, przygotowano ułatwienia. Do 30 czerwca bilety będzie można zwrócić bez potrącania odstępnego. Upały dają się we znaki także energetykom. W Łodzi doszło do awarii sieci. Największe problemy wystąpiły w centrum Łodzi oraz na Bałutach. Bez prądu są mieszkańcy ulic Strzeleckiego, Ołowianej, Kwarcowej, Wczasowej, Uzdrowiskowej, Wycieczkowej, Wypoczynkowej i Klimatycznej.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj pogoda bez większych zmian. Bardzo słonecznie i upalnie. Chociaż synoptycy przestrzegają, że mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 39 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. Za chwilę tradycyjnie króciutka podróż po łódzkich ulicach, a potem znowu świętujemy, bo mamy Dzień Ratownika w Opr.

0: Ruch jeszcze w miarę spokojny, ale kolejny remont ruszył w piątek. Przypominamy, że rozpoczęły się prace torowe na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i Alei Mickiewicza w Łodzi. I na czas remontu tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 jadące w kierunku ulicy Piotrkowskiej od skrzyżowania Kościuszki z Mickiewicza pojadą objazdem przez ulicę Żwirki. Tramwaje jadące w kierunku Manufaktury w Łodzi nie zmieniają swoich tras i będą zatrzymywać się na Piotrkowskiej Centrum. Na czas prac zostanie uruchomiony przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza, co zapewni dojazd do trasy WZ. Dla kierowców bez zmian będzie dostępny przejazd zarówno w ciągu Alei Kościuszki, jak i Alei Mickiewicza. Od strony ulicy Piotrkowskiej w stronę ulicy Żeromskiego dostępny będzie jeden pas ruchu, z którego będzie można pojechać zarówno na wprost, jak i w prawo w kierunku ulicy Zamenhofa. A jadąc od strony Alei Piłsudskiego w kierunku Redkini, warto wybrać już wcześniej tunel, którym ominiemy utrudnienia. A tak naprawdę to warto wyjechać na te 2 miesiące wakacji i od tego wszystkiego choć trochę odpocząć i zapomnieć.
1: El Radio. 98 FM.

0: Dzień Ratownika WOPR to święto ustanowione w 1927 roku przez Komisję Ratownictwa przy Polskim Związku Pływackim. A oto wyzwania, z którymi mierzą się ratownicy. Po pierwsze, problem niedoboru kadry dotyka całego kraju. W całej Polsce miasta z kąpieliskami poszukują wykwalifikowanej kadry. Rekrutację prowadzi od lutego większość nadbałtyckich miast, takich jak Gdańsk, Darłowo czy Kołobrzeg. A główny problem to dysproporcja zarobków do odpowiedzialności. Ratownicy WOPR to ludzie, którzy każdego dnia ryzykują własne życie. Ich praca to nie tylko interwencje w sytuacjach zagrożenia, ale też ciągła edukacja społeczeństwa i dbanie o bezpieczny wypoczynek nad wodą. Kiedy spotkacie nad morzem albo na basenie ratownika, to z szacunkiem, proszę, z szacunkiem i pozdrówcie go od nas.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: El Radio 98 FM. Za chwilę minie godzina 7, a ponieważ warto wiedzieć, to po raz kolejny zapraszam na serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie.
1: Reklama.
4: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź. Ulica Strykowska 131.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
6: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
8: To jest centrum biegun zimna. 37 stopni ciepła.
9: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
6: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef związku Sławomir Broniarz.
10: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
6: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto. Dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
11: Każdy może poprosić, organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
6: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Dzisiaj upalnie i dużo słońca, choć synoptycy ostrzegają, że mogą wystąpić przelotne opady deszczu i chyba po raz pierwszy wszyscy tego chcemy. Temperatura maksymalna 39 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: El Radio. El Radio.
3: Dzień dobry, poniedziałek, 29 czerwca. Czy chcemy, czy nie chcemy, to już są wakacje. Co prawda niektórzy wyjeżdżają od 1 lipca, ale i tak dzieci już nie idą, przepraszam, dzieci i młodzież już nie idą do szkoły, w związku z czym laba. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta i Kasiusz. Wszystkiego dobrego, jak zwykle. Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Międzynarodowy Dzień Tropików. To będziemy dzisiaj świętować.
1: El Radio.
14: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Za chwileczkę wyjedziemy na łódzkie drogi, ale tylko po to, żeby się przekonać, że w tych autach już jest bardzo gorąco i lepiej było tego nie dotykać. A potem zostało nam do omówienia ostatnie święto, Międzynarodowy Dzień Tropików. I'll be

0: Na razie korki nie są wielkie i prawdopodobnie będzie dużo spokojniej w mieście, bo rozpoczęły się wakacje, niektórzy już wyjechali, więc aut będzie mniej. Poza tym już nie wozimy naszych dzieci do szkół, w związku z czym no nie ma takiego natężenia. Choć Obywatelska od Maratońskiej Włókniarzy przy Obywatelskiej Piłsudskiego, a także na Konstantynowskiej od Krzemienieckiej samochodów jest więcej. Będzie też na Krzemienieckiej od Rytkińskiej i na Bandurskiego, no bo to są takie kluczowe miejsca. Musimy jednak pamiętać, że rusza dzisiaj remont zachodniej estakady w kierunku górnej na Alei Włókniarzy. No i tutaj zaczną się kłopoty. Zaplanowany zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie oraz remont filarów oraz zabezpieczenie stalowych elementów przed korozją. Będziemy jechać tylko jedną jezdnią estakady w dwóch kierunkach, w związku z czym będą tam korki, no i one potrwają wiele, wiele miesięcy. Już teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeśli ktoś może znaleźć alternatywną trasę do pracy lub do swojego domu, to proszę już teraz tego szukać.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Międzynarodowy Dzień Tropików to święto ustanowione przez ONZ w 2016 roku. Region tropikalny stanowi 40% powierzchni Ziemi i jest domem dla 80% światowej bioróżnorodności. Strefa tropikalna to region, który będzie kształtować losy planety w nadchodzących dekadach. Tropiki to region o niezwykłej różnorodności biologicznej i kulturowej. Jednocześnie to obszar, gdzie nierówności rozwojowe są najbardziej widoczne. ONZ podkreśla kluczową rolę krajów tropikalnych w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. Niemal 95% światowych lasów namorzynowych znajduje się w tropikach. Region dysponuje ponad połową odnawialnych zasobów wodnych całej planety. Paradoksalnie, niemal połowa populacji tropikalnej żyje w warunkach stresu wodnego. To jeden z najbardziej uderzających kontrastów regionu. Obfitość natury współistnieje z ubóstwem ludzi. Tempo utraty bioróżnorodności w tropikach jest wyższe niż w jakimkolwiek innym regionie świata.
1: El Radio 98 FM.

0: El Radio 98 FM, zbliża się 7:30. Warto wiedzieć, zapraszam na serwis informacyjny.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: 36,6 stopnia. Tyle pokazały termometry w Łodzi. To najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w mieście w czerwcu. Ale pogodowa huśtawka dopiero się zaczyna. Po rekordowym upale synoptycy zapowiadają gwałtowne burze. Według prognoz łódzkie znajdzie się w strefie najsilniejszych zjawisk. Możliwe są ulewy, silny wiatr. Pijany kierowca dachował w Świątkowicach w Łódzkiem, przewożąc 7-letnią dziewczynkę. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W samochodzie tylko dziecko było trzeźwe.
3: Pojazdem podróżowało łącznie 5 osób. Kierowca, 3 dorosłych pasażerów oraz 7-letnia dziewczynka. Wszyscy dorośli pasażerowie znajdowali się w stanie nietrzeźwości.
2: Dziewczynka trafiła do szpitala, dodaje starszy aspirant Piotr Siemicki. Niebezpiecznie było także nad wodą. W niedzielę rano w dawnej żwirowni w Sitowej odnaleziono ciało mężczyzny. Wieczorem kolejna tragedia rozegrała się w miejscowości Guźnia, gdzie 20-latek utonął w zbiorniku wodnym. Policja i straż pożarna po raz kolejny apelują o rozwagę i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
4: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Marek Hanouszek wraca do Widzewa. Czeski pomocnik rozstał się z klubem zimą, aby pomóc w utrzymaniu Dukli Praga, bo wiedział, że w Widzewie będzie grał mało. Dukli niestety nie udało się utrzymać, a Hanouszek tym razem z uśmiechem na ustach powrócił do Łodzi, by grać w drużynie rezerw Widzewa i kształcić się jako trener.
7: Cześć widzewiacy. Mówiłem, że mój czas w tym klubie dobiegł końca. Ale to nieprawda. Stariczek wraca do Widzewa. Do domu.
6: Koledzy z pierwszej drużyny Hanouszka są w Warszawie. Stamtąd polecą do Wiednia i dalej autokarem do Bad Erlach. Trener Wukowicz zabierze na zgrupowanie do Austrii 28 zawodników. Tylko o jednego piłkarza mniej będzie miał na zgrupowaniu w Busku-Zdroju trener łódzkiego klubu sportowego Grzegorz Szoka. W tej kadrze są m.in. Sebastian Ernst i Serhi Krykun, ale w klubie utrzymują, że szukają tej dwójce nowych miejsc pracy. ŁKS Komerską podał informację o kolejnych siatkarkach, które zostają w klubie. Pierwszą jest Anna Pawłowska. Kibiców ucieszyło szczególnie nazwisko tej drugiej. To liderka drużyny w ubiegłym sezonie. Regiane Fernanda Apercida Bidias, czyli Regi. Brazylijska doświadczona przyjmująca przynajmniej przez rok nadal w ŁKS-ie. Nie ma jeszcze komunikatów o wzmocnieniach. Wśród ekspertów krążyły pogłoski o pozyskaniu chorwackiej rozgrywającej Karli Antunowicz z włoskiego Chieri i jej klubowej koleżanki holenderskiej środkowej El Dumbring.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. Za chwilę ponownie wyruszymy na łódzkie drogi, choć tu ciągle na razie panuje spokój. Jest sporo aut, ale bez przesady. No a potem pomówimy o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła pierwszą umowę na rozbudowę dodatkowego pasa autostrady A2.

0: Ruszają w Łodzi kolejne remonty, więc bardzo proszę, słuchajcie naszych serwisów informacyjnych. My o tym przez cały dzień będziemy mówić. Wszystkie szczegóły będziemy wam podawać, więc warto się tym interesować. Do tego lekkie już utrudnienia na Pabianickiej, na Niciarnianej, na Piłsudskiego i Przędzalnianej, na Brzezińskiej i Kopcińskiego. Także jest już sporo aut, na Rutowicza, okolice Ronda Lotników. Oczywiście tu jest remont i też jest dużo samochodów. Zdecydowanie mniej niż w inne dni, bo rozpoczęły się wakacje, więc nasi milusi powyjeżdżali, my także już planujemy wyjazdy. Może i dobrze, wiele tych remontów ominiemy, a ten, który jest najważniejszy, to Aleja Włókniarzy i Estakada. Rozpoczęło się wszystko dzisiaj. Już będziemy jeździć jedną nitką na wiadukcie. Tam będzie ruch dwustronny.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła pierwszą umowę na rozbudowę o dodatkowe pasy ruchu autostrady A2 od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. To odcinek o długości ponad 17 km. Na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą czekają zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy działający w branży transportowej. Na 3-kilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada A2 zyska dodatkowy czwarty pas na obu jezdniach. Na pozostałym odcinku każda z jezdni będzie miała po 3 pasy ruchu. Według najnowszego generalnego pomiaru ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicy Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. Rozbudowany odcinek autostrady będzie jako pierwszy w kraju samowystarczalny energetycznie. Wszelkie urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, czyli oświetlenie, stacje meteo, będą zasilane z odnawialnych źródeł energii.
1: L-Radio. L-Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Radio 98 FM. Za kilka chwil minie godzina 8. Zapraszam na serwis informacyjny, bo warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
2: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
5: No marzę o tym od dziecka.
4: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
7: Piękna słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
8: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
7: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
4: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
9: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
4: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
10: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
4: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na 1 litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj znowu zachmurzenie małe, upalnie, dużo słońca, choć synoptycy dają nadzieję, że spadnie kilka kropel deszczu. Oby. Temperatura maksymalna 39 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: El Radio 98 FM. Piotr Grogusz, dzień dobry. Poniedziałek, 29 czerwca. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł, Beata, a także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta i Kasiusz. Jeśli już dzisiaj wyruszacie na wakacje, to pamiętajcie, że mamy Dzień Ratownika WOPR, mamy też Dzień Rybaka. I przedstawicieli obu tych zawodów można dzisiaj pozdrowić, uściskać i podziękować im za ich pracę. Pamiętajcie też, że to będzie kolejny ciepły dzień.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

El Radio 98 FM. Ponieważ zaczęły się wakacje, to możemy już trochę więcej o historii, bo nie będzie to nikogo denerwować. A pojawiła się pewna historyczna ciekawostka, o której warto dzisiaj opowiedzieć.

0: W lipcu w Wilnie po raz pierwszy od niemal wieku zostaną pokazane insygnia grobowe Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłowny. Ukryte przed wojną skarby przez dekady uchodziły za zaginione. Po ich odnalezieniu w 2024 roku trafiły na wystawę opowiadającą historię jednego z najbardziej zagadkowych odkryć ostatnich lat. Ekspozycja opowiada nie tylko o samych artefaktach, ale również o ich niezwykłej drodze. Od odkrycia, przez ukrycie podczas wojny, aż po ponowne odnalezienie niemal 100 lat później. Historia przypomina gotowy scenariusz filmu dokumentalnego. Po raz pierwszy królewskie szczątki i insygnia odkryto w 1931 roku, gdy wiosenne powodzie odsłoniły krypty pod katedrą w Wilnie. Gdy nad Europą zawisło widmo wojny, Kościół zdecydował się ukryć najcenniejsze skarby, obawiając się grabieży lub zniszczenia. Ale to nie koniec tej interesującej historii. Kolejne szczegóły już za chwilę.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: pokazać. No to może warto w te wakacje pojechać do Wilna, gdzie pokazane są insygnia grobowe Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Po wojnie ślad po nich zaginął, a choć część skarbca odnaleziono w 1985 roku, same insygnia wciąż pozostawały nieuchwytne, otoczone plotkami i teoriami spiskowymi aż do przełomowego 2024 roku. W kryptach katedry wileńskiej ujawniono ukryte przedmioty, które przez dziesięciolecia uznawano za stracone. Największą uwagę przyciągają trzy korony grobowe, po jednej dla każdego z władców, a także berło i jabłko królewskie, należące do Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Odnaleziono również osobistą biżuterię królowych. Wśród eksponatów znajdują się cztery złote pierścienie zdobione diamentami, rubinami i szmaragdami. Szczególne zainteresowanie budzi medalion Elżbiety Habsburżanki. Powstał z unikatowej monety o nominale 10 dukatów, wybitej w 1533 roku. Może warto pojechać i osobiście to zobaczyć.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Halo Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Halo Radio, bliżej Ciebie.
2: Światowej sławy architekt Daniel Libeskind wrócił do Łodzi, by upamiętnić swoją rodzinę zamordowaną podczas II wojny światowej. Przy ulicach Lipowej, Więckowskiego i Włókienniczej odsłonił kamienie pamięci Stolpersteine. Libeskind podkreślał, że Łódź była dla jego ojca utraconym rajem i do końca życia odpowiadał na pytanie o swoje pochodzenie jednym zdaniem. Kiedy ktoś pytał go, skąd pochodzi, nigdy nie mówił z Polski ani ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze odpowiadał, jestem z Łodzi. Kamienie pamięci upamiętniają ofiary nazizmu i trafiają przed dom, w których mieszkały przed wojną. W całej Europie jest ich już ponad 120 tysięcy, a w Łodzi pojawiły się kolejne 3. Nie cichną emocje wokół wakacyjnych dyżurów w łódzkich przedszkolach. Ponad 500 rodziców podpisało petycję do władz miasta. Rodzice skarżą się, że mimo 2 etapów rekrutacji, wielu dzieciom udało się dostać miejsce tylko na część wakacji, albo nie dostały go wcale. Ich zdaniem nowy system nie odpowiada potrzebom pracujących rodzin. Magistrat odpowiada, że rekrutacja przebiegała zgodnie z zasadami. Przypomina też, że o przyjęciu decydował elektroniczny system, a zapisy odbywały się na 3 wakacyjne turnusy. Jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Łodzi czeka długi remont. Od dziś zamknięta jest zachodnia estakada przy dworcu Łódź Kaliska w kierunku Górnej. Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Ruch w obu kierunkach został przeniesiony na drugą estakadę, gdzie dostępny będzie tylko po jednym pasie w każdą stronę. Przejazd dolnymi jezdniami pozostanie możliwy, ale w godzinach szczytu korki są praktycznie nieuniknione. Remont potrwa do jesieni przyszłego roku.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Kanadyjczyków. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Zwycięskiego gola już w doliczonym czasie zdobył Steven Eustachio. Do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie stadionu pełnego naszych kibiców, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
5: It's a shame we couldn't do it in Vancouver.
4: Szkoda, że nie mogliśmy tego meczu rozegrać w Vancouver przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter tej drużyny, jej jakość, mentalność i jedność. Bycie ich trenerem to czysta przyjemność. Odpowiedzialność, jaką czuję wobec nich, motywuje mnie każdego dnia do pracy nad przygotowaniem i stworzeniem im platformy do bycia najlepszą wersją siebie. I myślę, że właśnie to zrobili. Dla Republiki Południowej Afryki, mimo porażki, to też był dobry turniej, mówi trener Hugo Broos. To był dla nas trudny mecz, to pewne, ale z drugiej strony, patrząc wstecz, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. RPA czekało 24 lata na awans na mundial. Więc tak, jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy wygrać z Kanadą, ale nie możemy jednak rozpaczać. Jestem szczęśliwy i dumny.
5: Very proud of my team.
4: Kanada o ćwierćfinał zagra z Marokiem lub Holandią. Ten mecz w nocy o 3:00. A dziś wieczorem o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem zagrają o 22:30. Na trawie gramy od dziś także w tenisa, bo rusza wielkoszemowy Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, ale jej pierwszy mecz z Amerykanką Taylor Townsend jutro o 14:30. Dziś w południe Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów dziką kartę, zagra z Mananchayo Savankiau z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w światowym rankingu. Zdecydowanie trudniejsze zadanie przed naszymi obiema Magdami, które trafiły na rozstawione tenisistki z Rosji. Linette zagra z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Dziś jeszcze na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza, który zmierzy się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem, natomiast Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo zagra jutro. I jeszcze już Różowa Ekstraliga. W meczach kończących 10. kolejkę Stal Gorzów przegrała z Unią Leszno 37-53, a Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50.
3: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzimy, no właśnie, jak długo wytrzymują letnie opony i czy przypadkiem nie powinniście ich już wymienić. A potem zobaczymy, o której godzinie dobrze zjeść śniadanie, żeby to miało wpływ na nasz metabolizm.

0: mieście rozpoczęły się wakacje. Oprócz remontów, o których często wam przypominamy, w zasadzie nie jest tak źle. Korki są zdecydowanie mniejsze, bo już nie trzeba wozić dzieci do szkoły, a część kierowców zabrała auta i wyjechała nad morze. I teraz tam są korki. W każdym razie niektórzy przed wyjazdem to się zastanawiają, jak długo wytrzymają ich letnie opony. No a na ich trwałość wpływa nie tylko przebieg, ale również wiek, styl jazdy, warunki eksploatacji oraz sposób przechowywania. Nawet opony z odpowiednią głębokością bieżnika mogą z czasem tracić swoje właściwości. Przyjmuje się, że opony letnie mogą przejechać średnio od 40 do 50 tysięcy kilometrów. Przy typowych rocznych przebiegach oznacza to zazwyczaj możliwość użytkowania jednego kompletu przez około 5 do 7 sezonów. Kluczowe znaczenie ma wiek opon. Nawet rzadko używane ogumienie stopniowo traci swoje właściwości, ponieważ mieszanka gumowa ulega naturalnemu starzeniu. Aby wydłużyć żywotność opon letnich, należy regularnie kontrolować ciśnienie zgodne z zaleceniami producenta samochodu. No i teraz mogę wam życzyć szerokiej drogi na wakacje.
1: El Radio 98 FM 98 FM.

0: dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro. To największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
1: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy. Natomiast no, jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
0: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez cztery największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 zł albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Dzisiaj także wychodząc z domu zabieramy butelkę, okulary przeciwsłoneczne i jakieś okrycie głowy, bo będzie bardzo gorąco. Temperatura maksymalna 39 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany z kierunków północnych. Upalnie dużo słońca, ale synoptycy ostrzegają, że mogą też wystąpić opady deszczu, a nawet burze. Bądźmy przygotowani na wszystko.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio.
7: El Radio.
5: Piotrek Rogusz, jeszcze raz dzień dobry. Przed nami ostatnia godzina tego poranka. Poranka poniedziałkowego. Mamy 29 czerwca. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta i Kasiusz. Wszystkiego dobrego. A w tej godzinie kolejne ciekawostki, które mam nadzieję będą przyjemne, ale też pożyteczne.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: Jak mówią przewodnicy, w górach wciąż pokutuje mit, że wystarczy dobre ubranie i problem bezpieczeństwa znika. Tymczasem osoby, które mają duże doświadczenie w chodzeniu po górach, mówią wprost: to nie metka decyduje o tym, czy zejdziesz ze szlaku o własnych siłach. Na popularnych trasach w Tatrach co sezon powtarza się ten sam scenariusz: tłumy, ambitne cele i zaskakująco dużo błędów. Od przypadkowego doboru sprzętu przez przecenianie własnych możliwości, po ślepe kopiowanie tego, co widać w mediach społecznościowych. Klapki to margines, prawdziwy problem jest gdzie indziej. Bo największym kłopotem są social media. Każdy chce zdobyć rysy, bo to najwyższy szczyt Tatr polskich. Każdy chce przejść Orlą Perć, bo to najtrudniejszy szlak. Problem w tym, że internet rzadko pokazuje pełny obraz wyzwania, jakim są góry. Oglądamy zdobywców w internecie i myślimy: ona dała radę, to ja też dam. I potem zaczynają się problemy. Do gór trzeba się przygotować i trzeba pamiętać, że jeden błąd może kosztować co najmniej zdrowia.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: No kto ostatnio czyścił swoją klimatyzację w samochodzie? Bo wielu z nas wciąż wierzy, że włączona klimatyzacja to prosta droga do przeziębienia. Jednak nauka nie zostawia złudzeń. Winne są tu wirusy, a nie tylko chłodne powietrze. Choć klimatyzacja nie wywołuje przeziębienia, może powodować objawy łudząco podobne do infekcji. Osuszając powietrze, klimatyzatory obniżają jego wilgotność poniżej optymalnego poziomu, co prowadzi do wysuszenia błon śluzowych, nosa i gardła. Efekt? Uczucie drapania, podrażnienia, a czasem nawet zatkanego nosa. To jednak nie infekcja wirusowa, a naturalna reakcja organizmu na suche powietrze. Prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy klimatyzator nie jest regularnie czyszczony i serwisowany. W wilgotnych zakamarkach urządzenia, na parowniku czy w tacce ociekowej mogą rozwijać się mikroorganizmy, pleśnie, kurz, pyłki i alergeny, które powodują objawy grypy albo przeziębienia. No to wracamy do pytania. To kiedy czyszczona była klimatyzacja?
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Co prawda jest poniedziałek, rozpoczęły się wakacje, ale wierzę, że instytucje kultury mają dla nas różne ciekawe propozycje, z których warto skorzystać. To zapraszam na polecajkę kulturalną.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Kabaret Moralnego Niepokoju zaprasza łódzką publiczność na swój najnowszy program zatytułowany Normalne to to nie jest. Spektakl odbędzie się w dwóch turach o godzinie 17 oraz 20.15, a sam występ potrwa około 2 godzin. Nowy program kabaretu to zbiór premierowych skeczy, które w krzywym zwierciadle pokazują codzienne absurdy współczesnego świata. Twórcy pytają, czy to, co jeszcze niedawno uznawaliśmy za normalne, dziś nie stało się zupełnie oderwane od rzeczywistości. Na scenie nie zabraknie charakterystycznego dla grupy humoru opartego na obserwacji życia codziennego od drobnych społecznych dziwactw po zmieniający się język i sposób komunikacji. Występ odbędzie się w klubie Wytwórnia. Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl Misery, adaptację kultowej powieści Stephena Kinga. Przedstawienie rozpocznie się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w dwóch turach o godzinie 16 i 19.30. To psychologiczny thriller, który przenosi widzów w mroczny świat relacji między pisarzem a jego największą fanką. Głównym bohaterem jest Paul Sheldon, autor popularnej serii romansów, w którego wciela się Kamil Maćkowiak. Po wypadku samochodowym trafia on pod opiekę byłej pielęgniarki i zagorzałej wielbicielki jego twórczości, granej przez Milenę Lisiecką. To opowieść o samotności, uzależnieniu od fikcji i granicach między twórcą a odbiorcą. Spektakl buduje napięcie z każdą minutą, pokazując, jak cienka może być granica między fascynacją a obsesją.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
4: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Kto by nie chciał być młody, piękny i bogaty, albo żyć długo i szczęśliwie? Na to ostatnie naukowcy znaleźli sposób. Można. Można żyć długo i to stosując bardzo prostą zasadę. O tym za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Naukowcy odkryli, że najlepszym wskaźnikiem długowieczności jest nasze własne przekonanie o stanie zdrowia. Pozytywne nastawienie może realnie wydłużyć życie, co potwierdzają wieloletnie analizy medyczne. Przez dekady medycyna koncentrowała się niemal wyłącznie na parametrach fizycznych, takich jak ciśnienie tętnicze czy poziom cholesterolu. Okazuje się jednak, że nasza psychika i subiektywne poczucie dobrostanu także grają rolę w procesie starzenia. Przeprowadzono badania. Okazało się, że odpowiedź na pytanie, jak oceniasz swoje zdrowie, może sugerować, ile lat życia ma przed sobą dana osoba. Ci, którzy postrzegali siebie jako zdrowych, żyli statystycznie znacznie dłużej. Wnioski brytyjskich naukowców potwierdzają także inne światowe ośrodki, udowadniając, że nasza głowa ma ogromną władzę nad ciałem. Przełomowe okazały się m.in. obserwacje z Uniwersytetu Stanforda z 2017 roku. Badacze zauważyli tam niezwykłe zjawisko. Osoby, które wmawiały sobie, że ruszają się mniej niż ich rówieśnicy, żyły krócej, nawet jeśli obiektywnie były bardzo aktywne fizycznie. Więc jeśli teraz siedzisz, to wmawiaj sobie, że biegasz.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No to teraz gratka dla turystów. W niedużej odległości od Polski znajduje się jedno z najchętniej wybieranych miejsc na letni wypoczynek w Czechach. Lokalizacja zyskała nawet przydomek czeskich Karaibów. W Czechach nie brakuje miejsc do letnich kąpieli, jednak to kąpielisko położone około 40 km od Pragi od lat cieszy się szczególną popularnością. Przyciąga osoby, które szukają wypoczynku nad wodą bez konieczności dalekich wyjazdów i skomplikowanej organizacji podróży. To także idealna opcja dla Polaków, ponieważ od granicy na Dolnym Śląsku jest to zaledwie około 150 km, a więc niecałe 2 godziny samochodem. Jednym z powodów popularności tego miejsca jest też wysoka jakość wody. Jej stan jest regularnie kontrolowany zarówno przez zarządców obiektu, jak i odpowiednie służby sanitarne monitorujące kąpieliska. Wstęp na teren obiektu jest płatny, a odwiedzający muszą przestrzegać określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Na miejscu nie wolno nocować, rozpalać ognisk ani wprowadzać psów. Ale i tak warto pojechać i odwiedzić czeskie Karaiby.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwileczkę minie godzina 10:00. Za chwilę serwis informacyjny, później prognoza pogody, a potem wita się jak zwykle Witek Lazar. Ja już dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miłego poniedziałku. Spotykamy się jutro o 6:00 rano. Piotr Grogusz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie, od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Zaczynają remont estakady. Mandaty za brak czujników czadu. Nauczyciele straszą protestem.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Uwaga kierowcy, od dzisiaj czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Ruszył remont zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku, Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmują nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej jest zamknięta, natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywa się na estakadzie wschodniej w kierunku Bałut. Bez zmian funkcjonuje komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
4: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł lub grzywnę nawet do 30 tysięcy. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny. Wszystkiemu winne są upały. Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest w całej Polsce. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce, mówi szef Związku Sławomir Broniarz.
7: We wtorek zarządkowy te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
4: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz blisko 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6000.

0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
3: El Radio.
4: El Radio.
5: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, bo zaczyna się dwie godziny przed, a skończy dwie godziny po południu. Będziemy razem w El Radio do 14.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 98 FM.
4: 98 FM.
6: A ja lubię cię.

0: 98 FM.
1: Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Aktuel Radio, to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Jest poniedziałek, 29 dzień czerwca, witamy w nowym tygodniu. No i sprawdźmy jeszcze, komu dziś życzymy. Piotr, Paweł, Beata, Maria i Emma dziś świętują dzień swojego imienia. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów proszę przekazać od El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio zaczniemy dziś, jeśli można, od kawy. Można. Fizycy przebadali proces parzenia kawy i to polscy fizycy. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, parząc setki kaw w ekspresie klasy baristycznej i mierząc parametry różne, odkryli, że coś dziwnego dzieje się z kawą po 30 sekundach. Przy typowych dla espresso wysokich ciśnieniach porcja kawy zmienia nagle swoje właściwości. Woda, zamiast równomiernie przesączać się przez sprasowaną kawę w kolbie, wybiera drogę najmniejszego oporu. Efekt bywa fatalny i prowadzi do takiego nieprzyjemnie gorzkiego posmaku espresso. No i takimi rzeczami zajęli się naukowcy. Dlaczego tak się dzieje, co to daje i jak temu zapobiegać? O wynikach ich badań za chwilę. Wytrzymajcie, a będzie idealne espresso.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Największy problem baristów z parzeniem kawy. Gorzki posmak espresso pod okiem fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Kluczowy moment pojawia się po około 30 sekundach, więc cały trik polega na tym, że parzenie espresso trzeba zakończyć wcześniej. Wraz z postępującym rozpuszczaniem się składników kawy, to co pozostaje w kolbie, jednocześnie przepuszcza wodę i sprężyście reaguje na jej napór. Zwiększanie więc ciśnienia w ekspresie nie sprawia, że przez kawę płynie więcej wody. Przepis na espresso powinien więc zakładać, że przez kawę przepuszcza się wodę o temperaturze 88 stopni Celsjusza pod ciśnieniem 9 barów, tak by uzyskać około 25 ml naparu w ciągu 25 sekund. I to jest efekt badań naukowców. Ile kaw przy tym wypili, pozostaje ich słodką tajemnicą. No, chyba że pili bez cukru.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 11 zaświeciła nam na horyzoncie, więc tu czas na nasze odliczanie. Odliczaliśmy ostatnio do końca roku szkolnego, czyli do wakacji. Mamy wakacje, odlicznik wyzerowany. Pora by zastanowić się, do czego teraz będziemy odliczać. Jakiej daty nie chcielibyśmy przegapić? O jakim wydarzeniu nie chcielibyśmy zapomnieć? Proszę o sugestie. witold.lazar@lradio.pl. El Radio piszemy elradio.pl.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: 11 już za chwilę. Jak ta chwila minie, to będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Tragiczny bilans upalnego weekendu. Upał daje się we znaki również kolejarzom i pasażerom pociągów, a po upałach nad Polskę nadciągają burze.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. O szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Manan Chayon Savan Kiał. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wejdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
3: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1500 osób. Ponad 3000 osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
5: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
3: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
5: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
3: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

0: czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Tragiczny bilans upalnego weekendu nad wodą. Tylko w niedzielę w Polsce utonęło 17 osób. To najwięcej jednego dnia w tym roku. Wśród ofiar są także mieszkańcy województwa łódzkiego. W Sitowej pod Opocznem odnaleziono ciało mężczyzny, informuje młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
3: Pięcioosobowa grupa udała się popływać na teren dawnej żwirowni. 28-letni mężczyzna, który znajdował się wśród tej grupy, oddalił się najbardziej od linii brzegowej.
2: A w Guźni w powiecie łowickim, mimo długiej akcji ratunkowej strażaków, nurków i lotniczego pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować 20-latka. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, tym bardziej, że dla województwa łódzkiego nadal obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem. Upał nadal paraliżuje kolej na trasie Łódź-Warszawa. PKP Intercity odwołało dziś kilka połączeń między oboma miastami. Na Torynie wyjechały m.in. pociągi Jagna, Prząśniczka i Korczak. Powodem są awarie sieci trakcyjnej i infrastruktury spowodowane wysoką temperaturą. Przewoźnik zapowiada, że utrudnienia potrwają również jutro. We wtorek odwołany będzie pociąg Korczak z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej. PKP Intercity apeluje, by przed wyjazdem sprawdzać komunikaty i zmiany w rozkładzie jazdy. Także Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że z powodu wysokich temperatur mogą występować opóźnienia i czasowe zatrzymania pociągów. Przewoźnik apeluje, by w najbliższych dniach ograniczyć podróże do niezbędnego minimum. Dla pasażerów, którzy zrezygnują z przejazdu, przygotowano ułatwienia. Do 30 czerwca bilety będzie można zwrócić bez potrącenia odstępnego. ŁKA przypomina, by przed podróżą sprawdzać bieżące komunikaty dotyczące kursowania pociągów. A po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają teraz burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla 12 województw, w tym również dla regionu łódzkiego. Burzą będzie towarzyszyć porwisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
2: Czy przyszły inżynier musi jeszcze umieć rozwiązywać równania? Zdaniem naukowca z Politechniki Łódzkiej już niekoniecznie. Doktor Marek Małolepszy przekonuje, że dziś do liczenia są komputery i sztuczna inteligencja, ale inżynier nadal musi rozumieć, co liczy i potrafić ocenić, czy wynik ma sens. Bez tego nawet najlepszy program nie zastąpi człowieka. Badania przeprowadzone wśród wykładowców Politechniki Łódzkiej pokazują, że przyszłych inżynierów trzeba uczyć przede wszystkim analizowania problemów, dobierania właściwych narzędzi i świadomego korzystania z nowych technologii, a nie tylko zapamiętywania wzorów.
1: El Radio.
5: El Radio.
6: Po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, tak nazywam się ja. Program nazywa się Dookoła Południa. Witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży.
1: El Radio.
5: El Radio.
1: 98 FM.
5: 98 FM.
7: Curtain boy went crazy on this one.
8: Yeah.

0: El Radio 98 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać w

0: Dziś 29 czerwca. Po 11 w tym miejscu programu jak zwykle otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i tam dziś pod tą datą Holandia ma Dzień Weteranów, Seszele Święto Niepodległości. Mamy też Międzynarodowy Dzień Tropików, a w Polsce Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Dzień Rybaka. No i do niektórych z tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, 29 czerwca, porty rybackie dziś świętują. Dzień rybaka łączy religijną tradycję świętego Piotra z docenieniem zawodu rybaka, jednego z najstarszych zajęć ludzkości. To żywa tradycja nadmorskich społeczności, szczególnie hucznie celebrowana w kątach rybackich i Antarze, ale też w regionach jeziornych Warmii i Mazur. Obchody mają wymiar duchowy, no wszak święty Piotr był rybakiem w Galilei i zanim dołączył do Jezusa, łowił ryby na jeziorze Genezaret. Mimo to święto branżowe istniało już w czasach PRL-u. Część rozrywkowa obchodów, czyli to, co nas najbardziej rajcuje, odbywa się w portach jachtowych i trwa zwykle od popołudnia do późnego wieczora. Publiczność może posłuchać szant. I to wszystko akurat na początek wakacji. No kto może, niech korzysta, bo to wszystko w większości za darmo.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Muszę teraz mówić bardzo cicho, bo sprawa jest typu tajne przez poufne. W Górach Białych w Kalifornii rośnie drzewo, które gdy kiełkowało, Egipcjanie zaczęli wznosić dopiero piramidy w Gizie. Sosna długowieczna o imieniu Metuzalem liczy sobie 4850 lat i jest najstarszym drzewem na Ziemi, którego wiek potwierdzono naukowo. Tajemnicą jej długowieczności jest niegościnność środowiska nomen omen. Mroźne wiatry, krótki sezon wegetacyjny i skrajnie uboga gleba sprawiają, że drzewo rośnie niezwykle wolno. Dokładna lokalizacja jest utajniona przez służbę leśną USA, przez co odwiedzający mogą przejść obok tego drzewa po 7-kilometrowym szlaku, nie wiedząc nawet, które to drzewo. Stoi sobie bez żadnej tabliczki, bez oznakowania. No i być może dlatego jeszcze stoi.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: WL Radio, audycja dookoła południa, proszę Państwa, zaczyna się i to zaczyna się lada moment. Wimbledon, najstarszy i chyba najbardziej kultowy tenisowy turniej wielkoszlemowy. No i tu gramy oczywiście na trawie. I o trawie, i o turnieju będzie jeszcze okazja poopowiadać w najbliższych dniach. Na razie szybciutko o tym, co dziś, bo już za chwilę, około 12, Maja Chwalińska, około 14 Hubert Hurkacz, około 18 jeszcze dwie nasze reprezentantki, dwie Magdy, Fręch i Linet. I tak wygląda rozkład jazdy na dziś. Jeśli chodzi o naszych, proszę przygotować kciuki do trzymania.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Powoli zbliżamy się do południa. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Wyburzyli kamienicę przy Franciszkańskiej. Wakacyjne remonty w żłobkach. Paliusz dla kardynała Krajewskiego.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Trwa przebudowa Franciszkańskiej na odcinku od Północnej do Wojska Polskiego. Właśnie dobiegła końca rozbiórka starej kamienicy przy skrzyżowaniu z Wolborską. Wywieziono gruz, a w miejscu budynku znajduje się dziura po piwnicy. Wkrótce teren zostanie zasypany i wyrównany. Znajdą się tu chodniki i droga rowerowa, a wylot Wolborskiej w Północną zostanie skorygowany, dzięki czemu łatwiej będzie pokonać skrzyżowanie. Wyburzony budynek pozwoli też na zmiany przy zbiegu Franciszkańskiej z Północną. Układ drogowy zostanie poszerzony, a torowisko zmienione w taki sposób, by umożliwić stworzenie wygodnego, wysokiego peronu przystankowego przy torach. Przypominamy, że na remontowanej Franciszkańskiej dopuszczone są docelowe wjazdy gospodarcze, w tym dojazd do Centrum Krwiodawstwa. Pierwszy tydzień wakacji dla przedszkolaków i uczniów oznacza odpoczynek, ale w łódzkich żłobkach trwa intensywna praca. Miasto wykorzystuje letnią przerwę do modernizacji placówek. W 19 miejskich żłobkach powstaną nowoczesne sale i strefy sensoryczne wspierające rozwój najmłodszych dzieci. Jak podkreśla wiceprezydent Adam Wieczorek, wakacje to najlepszy moment na prowadzenie takich prac, aby od nowego sezonu dzieci mogły korzystać z nowych przestrzeni.
3: Po pierwsze, poprawiamy infrastrukturę zewnątrz naszych miejskich żłobków. Tworzymy właśnie przestrzenie zewnętrzne w postaci placu zabaw, ale jednocześnie wykorzystujemy czas letni do tego, żeby modernizować nasze obiekty wewnątrz, żeby mali łodzianie rozwijali się jak najlepiej.
1: Pomieszczenia zostaną wyposażone m.in. w ścieżki sensoryczne, tablice manipulacyjne, kokony do wyciszenia, bujaki, drabinki oraz strefy relaksu i aktywności ruchowej. Na realizację projektu miasto przeznaczyło 720 tysięcy złotych. Łódzki metropolita kardynał Konrad Krajewski otrzymał w Watykanie z rąk papieża Leona XIV paliusz, jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity.
4: Paliusz jest znakiem jedności między papieżem a kościołem metropolitalnym, można powiedzieć lokalnym, bo papież też nosi paliusz i wszyscy metropolici na świecie noszą podobny paliusz, mówiąc o tym, że reprezentują bezpośrednio Ojca Świętego na danym terytorium.
1: Paliusz to wąska, biała wełniana stuła ozdobiona sześcioma czarnymi krzyżami. Wykonuje się ją z wełny dwóch jagniąt.
4: Takiej taśmy, można powiedzieć, którą zakłada się na ramiona biskupa, zakończona czarnymi końcówkami, tak jakby zakończony tymi rajpetkami owiec.
1: W tym roku, podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, paliusz otrzymało ponad 50 metropolitów z całego świata, w tym trzech z Polski. Kardynał Konrad Krajewski kieruje archidiecezją łódzką od końca marca tego roku.
5: Na pogodę zapraszam.

0: na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflancka 52.
3: El Radio. El Radio.
4: Dookoła południa już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem. Witek Lazar.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Po 12 jesteśmy, a więc w tym miejscu programu pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 29 czerwca. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Ian Pice, brytyjski perkusista, członek zespołu Deep Purple. Colin Hay, szkocko-australijski aktor, muzyk, założyciel i wokalista zespołu Men at Work. Magda Masny, polska modelka, ktoś pamięta pierwsze koło fortuny? Rafał Piotrowiak, polski perkusista, członek zespołu Pijama Porno i Strachy na Lachy. I Nicole Scherzinger, amerykańska wokalistka, członkini zespołu The Pussycat Dolls. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Nasze codzienne spotkanie z historią, rubryka Co za dzień, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, czyli 29 czerwca. Tego dnia w 2007 roku miała miejsce premiera iPhone'a. Pierwsza generacja iPhone'a, nazywana 2G, została zaprezentowana przez Steve'a Jobsa w 2007 roku. Do 2013 roku prezentowany był co roku nowy model. No i z modelu na model stawał się też iPhone coraz większy, co skutkuje tym, że ten największy obecnie ma już 6,5 cala. Dla wielu użytkowników iPhone jest jak religia. Służy, jak wszystkie smartfony, do wszystkiego, ale nadal można przez niego rozmawiać. Na szczęście.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Żeby z tobą zatańczyć. Ten inny raz. Ten inny raz. Ten inny raz.
4: Nagle gdy wiecie więcej ma.

0: TVL Radio, audycja dookoła południa. Gorąco, upał. W ciągu kilku ostatnich dni mieliśmy rekordowe temperatury. Przed weekendem zastanawialiśmy się, czy pobity zostanie ten rekord z 1921 roku. 40,2 stopnia Celsjusza. Ponad wiek musieliśmy czekać, by ten rekord został pobity. Bo został pobity. 40,5 stopnia w Słubicach zanotowały termometry wczoraj. Drugim wynikiem może pochwalić się Toruń. Tu słupki rtęci doszły do 40,3 stopnia Celsjusza. Dziś może paść kolejny rekord, no ale te dane będziemy mieli dopiero wieczorem albo w ogóle jutro. Wcale nie mówię o tym w narracji triumfującej.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, szwajcarska firma Climeworks pracuje nad potężną konstrukcją zwaną Mammoth, przeznaczoną do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. No, ma ratować planetę. Są już takie rzeczy, ale to nowe urządzenie jest 10 razy większe od swojej poprzedniczki o nazwie Orca, która od 2021 roku pracuje na Islandii. Jest w stanie usuwać nawet 4000 ton CO2 z atmosfery rocznie. Ten nowy odkurzacz powietrza będzie mógł usunąć nawet 36 tysięcy ton. Ten dwutlenek węgla jest pompowany pod ziemię i wstrzykiwany do głębokich formacji skalnych, co pozwala na jego bezpieczne przechowywanie. No i dobrze, on działa tak jak saturator do robienia wody gazowanej, tylko taki wielki. No i dobrze, bo widzimy, co się z klimatem dzieje, a raczej odczuwamy to na własnej skórze. No, miejmy nadzieję tylko, że porządnie zakręcą korek.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, już za chwilę 13 i u nas Warto Wiedzieć, czyli serwis El Radia.
1: Możliwy czasowy zakaz wstępu do lasów. Upały groźne nie tylko dla ludzi. Wakacyjne oferty pracy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Pierwszy weekend wakacji przyniósł najwyższy w tym roku stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Tylko w ciągu 2 dni w regionie łódzkim doszło do 5 pożarów, które objęły łącznie 35 arów. Od stycznia odnotowano już 79 pożarów, znacznie więcej niż w poprzednim roku. Leśnicy przypominają, że w czasie upałów wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.
3: Ostrzegamy wszystkich, którzy idą do lasu, żeby zachowywali ostrożność. Między innymi nie rozpalali żadnego grilla ani ogniska, a już na pewno w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. No i generalnie obserwować las, jeżeli widzą pożar, jeżeli widzą dym, to zgłaszać pod numer 112.
1: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli upały i susza utrzymają się przez kolejne dni, a wilgotność ciułki pozostanie bardzo niska, leśnicy mogą wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasów. Informacje o ewentualnych ograniczeniach będą publikowane na stronach Nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ekstremalne upały są groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektor weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi. Podstawa to zapewnienie wody i nie pozostawienie zwierząt w zamkniętym samochodzie nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upałów może zmienić się w piekarnik, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
4: Szczelna buda, dająca dobre schronienie zimą, nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
1: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Wakacje dopiero się zaczęły, a wraz z nimi coraz częściej pojawiają się oferty pracy tymczasowej, czyli na lato. Ochotniczy Hufiec Pracy w Łodzi za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy poszukuje chętnych do pracy przy sortowaniu przesyłek. Firma Ebran poszukuje osób do pakowania paczek w sklepie internetowym. Umowę zlecenie proponuje serwis Consalnet Holding SA, oferując pracę w ochronie. Lidl przy Pomorskiej szuka osoby do wsparcia sklepu, a ciekawą ofertę dla studentek i studentów pielęgniarstwa ma Medicover, oferujący letnie praktyki. Wakacyjne oferty pracy są dostępne w popularnych serwisach internetowych, ale warto też poszukać bezpośrednio u pracodawców. Ogłoszenia zaczynają się pojawiać przy wejściu do restauracji, pubów czy barów w całej Łodzi, a także w sklepach. A nawet jeśli nie ma ogłoszenia, warto wejść i zapytać. Warunkiem, jaki najczęściej stawiają pracodawcy, jest ukończenie 18 roku życia.
5: El Radio. El Radio.
0: Po 13 już jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Witek Lazar, tak nazywam się ja. Witam i zapraszam na ostatnią naszą wspólną godzinę.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 98 FM.
6: 98 FM.

0: Aktuel Radio. Po pierwszej, jak zwykle, wracamy w tym miejscu programu do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. 29 czerwca. Tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. Region tropikalny stanowi 40% powierzchni Ziemi i jest domem dla 80% światowej bioróżnorodności. Ponad miliard ludzi walczy tu z wyzwaniami zdrowotnymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, które mają globalny wpływ. Namiastkę tego klimatu mieliśmy okazję poznać z bliska w ostatnich dniach.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. W kontekście tych ostatnich temperatur, z którymi mieliśmy do czynienia, pojawiło się ciekawe zagadnienie. Czy ubrania, które można prać w temperaturze do 30 stopni, można wywiesić i suszyć, kiedy na zewnątrz temperatura powietrza wynosi na przykład 35 stopni? No, bo jeśli wywiesimy na przykład mokry sweterek właśnie wyprany prawidłowo w 30 stopniach, to owiewające go powietrze natychmiast ogrzeje go do 35 stopni i mi się zbiegnie. Na szczęście w takich temperaturach sweterek jest rzeczą kompletnie nieprzydatną, że o robieniu prania czy robieniu w ogóle czegokolwiek nie wspomnę.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i ja już kiedyś prosiłem o to, byście znaleźli i powiesili sobie nad łóżkiem taką specjalną kartkę, na której będziemy zaznaczać daty końca świata. Jest nowa, dokładniejsza data końca życia na Ziemi. To jest ta wersja, no bo różne są scenariusze, jak to się wszystko skończy, ale to jest ta wersja, w której Słońce z czasem usmaży wszystko, co żyje na naszej planecie. Najnowsze analizy przynoszą jednak tutaj zaskakujący zwrot akcji. Nowe trójwymiarowe symulacje zostały przeprowadzone, no i one okazują się znacznie łaskawsze dla przyszłości Ziemi niż starsze analizy. Mamy jakieś 500 milionów lat. Więc proszę oprócz dopisania tej daty na naszą listę, dat końca świata, ustawić sobie budzik na stosowną datę. No czego jak czego, ale końca świata nie chcielibyśmy przegapić.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio, zbliżamy się do drugiej, druga zbliża się do nas, czyli tak naprawdę do końca dzisiejszego naszego spotkania w audycji. Dookoła południa się zbliżamy. No oczywiście w tym miejscu programu mam dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś i naprawdę nie jest źle, bo są trzy sztuki. Pierwsza. Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. Dobrze, numer dwa. Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. No dobrze, też mi się nie podoba. No a numer trzy. Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje. No to nie wiem, to już żadnej nadziei chyba nie ma, no ale no cóż mam zrobić. Z tymi myślami muszę Was zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

To jest L Radio. L Radio.

0: Sito.
1: Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja dookoła południa.
2: Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. Areszt dla internetowych oszustów. Historyczna wystawa i zawody żużlowe na motoarenie.
3: L Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę. Zapraszam. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem, a pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
4: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
2: Lekarz przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. 4 kolejnych mężczyzn trafiło do aresztu w śledztwie dotyczącym internetowych oszustw. Na wniosek prokuratury regionalnej w Łodzi sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Podejrzani mają od 22 do 38 lat i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia pieniędzy od kupujących w internecie.
5: Z objawów dowodu wynika, że podejrzani, wykorzystując nielegalnie przejęte konta na jednym z portali społecznościowych lub skrzynki poczty elektronicznej, oferowali sprzedaż różnego rodzaju rzekomo posiadanych artykułów.
2: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Kupujący byli kierowani na fałszywe strony, przypominające znane platformy sprzedażowe, gdzie płatności realizowano za pomocą systemu BLIK. Pieniądze trafiały później na portfele kryptowalutowe. Najmłodszy z zatrzymanych jest podejrzany o dokonanie aż 377 oszustw. W całym śledztwie zarzuty usłyszało już 70 osób, z czego 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Straty pokrzywdzonych sięgają blisko 4 milionów złotych. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Historia łódzkiego żużla zagości w OFF Piotrkowska Center. Od 6 lipca będzie można oglądać wystawę Łódź Żużla, która jest zapowiedzią historycznego weekendu z zawodami Speedway Grand Prix na łódzkiej motoarenie.
6: Wystawa zapowiada się na nietuzinkową, bowiem nie przypominam sobie drugiej takiej, gdzie zwiedzający zobaczą prawie 100 dużych fotografii żużlowych z przestrzeni tak naprawdę 80 lat, czyli tyle, ile funkcjonuje sekcja żużlowa w Łodzi.
2: Mówi Maciej Markowski, oficer prasowy zawodów. Wernisaż odbędzie się 5 lipca o 18, a wystawę będzie można oglądać codziennie do 2 sierpnia. To jednocześnie zapowiedź historycznych zawodów na motoarenie. 31 lipca o medale powalczą najlepsi juniorzy świata, a 1 sierpnia do Łodzi przyjadą gwiazdy światowego speedwaya, w tym 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
7: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
8: L Radio poleca.
9: Bartek Nowaczyński, witajcie. Klub Scenografia zaprasza na wieczór stand-upowy w wyjątkowej, improwizowanej formule. Jutro o godzinie 19 wystąpi tam Czarek Sikora z programem Tu i Teraz. To nowy komediowy format, w którym nie ma miejsca na gotowe teksty ani powtarzalny scenariusz. Całość opiera się na improwizacji i bezpośrednim kontakcie z publicznością, która staje się częścią występu. Organizatorzy przypominają, że wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych, a w trakcie występu obowiązuje zakaz nagrywania. Letni festiwal filmowy TME Polówka wraca do miejsca swoich początków. Jutro o godzinie 21 w Parku na Zdrowiu odbędzie się uroczyste otwarcie 19 edycji wydarzenia. Tegoroczne otwarcie ma więc symboliczny wymiar i będzie nawiązywać do filmowej historii festiwalu. W programie znalazły się 3 seanse plenerowe poświęcone twórczości Brada Pitta. Widzowie zobaczą F1 film w reżyserii Josefa Kosińskiego, Ocean's Eleven ryzykowna gra Stevena Soderbergha oraz pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Pokazy odbędą się równocześnie w różnych częściach parku.

0: Słuchacie L Radia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w ten weekend mieliśmy rekord, jeśli chodzi o temperaturę w naszym mieście, o czym koniecznie trzeba opowiedzieć trochę więcej i zrobię to za kilka chwil w L Radio.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W mediach społecznościowych pojawiło się ostatnio nagranie, na którym widać, uwaga, nagiego mężczyznę spacerującego ulicą Narutowicza. Sytuacja miała miejsce w ostatni piątek. Jak udało się ustalić, ani policja, ani Straż Miejska w Łodzi nie otrzymały zgłoszenia dotyczącego właśnie tego incydentu. Prawdopodobnie ktoś, kto widział tego nudystę, podszedł do tematu po prostu ze zrozumieniem. W końcu, nie wiem czy wiecie, ale w ten weekend w naszym mieście padł rekord, jeśli chodzi o temperaturę. Zanotowano 36,6 stopnia Celsjusza, co oznacza nie mniej, nie więcej, tylko właśnie temperaturowy łódzki rekord.
1: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
0: O innych wakacyjnych rekordach jeszcze na pewno wam dzisiaj w El Radio trochę opowiem.
2: El Radio 90,8 FM. 90,8 FM.

0: To jest L Radio.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Tony M śpiewa nam Sany w El Radiu i to jest absolutnie odpowiednia piosenka w odpowiednim momencie o odpowiedniej porze. Co do tego, jaka czeka nas aura, no to jak już mówiłem w prognozie pogody, jutro ciąg dalszy pięknego, słonecznego, bezchmurnego nieba i temperatury powyżej 30 stopni. Natomiast jak patrzę na taką nieco dłuższą prognozę pogody, to od środy, może czwartku, temperatury spadną poniżej 30, a w planach będą możliwe nawet nieduże deszcze. Oby.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
3: Yes. Papel, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gang.

0: W ten weekend Dawid Podsiadło dwoma koncertami na Stadionie Narodowym zamknął swoją tegoroczną trasę koncertową, a my Dawida Podsiadło przed chwilą słuchaliśmy w El Radio. Natomiast na pewno za kilka chwil ja spróbuję zajrzeć do dzisiejszego kalendarium muzycznego.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dzisiaj mamy 29 czerwca, słuchacie L Radia. No to tak jak obiecałem, zerknę teraz do kalendarza muzycznego, a tu podpowiada mi kalendarium, że mamy 28 rocznicę, kiedy pojawia się trzeci studyjny album Desri, zatytułowany Supernatural. To w ogóle ciekawa historia, bo te dwa poprzednie albumy właściwie bez większego echa się ukazały, natomiast absolutnie największym przebojem w dorobku Desri jest utwór zatytułowany Life, który znalazł się właśnie na tym albumie.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 15, wysłuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Drogowe utrudnienia przy dworcu Kaliskim. Coraz trudniej dostać się do łódzkiej filmówki. Koniec rządowej pomocy na polskim rynku paliw.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Uwaga kierowcy, od dzisiaj czekają Was spore utrudnienia na jednym z ważniejszych węzłów drogowych w Łodzi. Ruszył remont zachodniej części estakady wzdłuż Alei Włókniarzy Jana Pawła II w kierunku Górnej. To newralgiczne miejsce, które położone jest w okolicy Atlas i Sport Areny, Stadiona UKS-u, Orientarium, Botanika, Akwaparku, Fala i Dworca Kaliskiego. Prace obejmują nawierzchnię jezdni, wzmocnienie konstrukcji oraz remont odwodnienia. Na czas ich trwania estakada w kierunku Górnej jest zamknięta, natomiast ruch w dwóch kierunkach odbywa się na estakadzie wschodniej w kierunku Bałut. Bez zmian funkcjonuje komunikacja miejska. Utrudnienia w ruchu potrwają w tym miejscu do jesieni przyszłego roku. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi jest ceniona na świecie. Dlatego o jedno miejsce walczy tu w tym roku ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o Inteks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Inteks łódzkiej filmówki dostanie w tym roku jedynie 18 szczęśliwców. I na koniec zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. Benzyny 98 6 zł 68. groszy, a oleju napędowego 6 zł 19 groszy. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej, to dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6 zł 50 groszy, a oleju napędowego do około 6 zł 70 groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
1: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jak na razie upały nie odpuszczają. Dzisiaj odczuwalna temperatura w cieniu to nawet 35 stopni, a z nieba leje się żar, bo niebo jest bezchmurne. W nocy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach ma być w okolicach 17 stopni. Jutro ciąg dalszy wspaniałej wakacyjnej pogody, bo chmur niewiele, a na termometrach nawet 31 stopni w Łodzi.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio. El Radio.
0: Zapraszam na kolejną godzinę popołudnia z El Radiem. Tu Tomek Miara. Dzień dobry.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Godzinę temu, mniej więcej godzinę temu w El Radio opowiadałem wam o tym, że w Łodzi mieliśmy w ten weekend rekord, jeżeli chodzi o temperaturę. Termometry pokazały w naszym mieście 36,6 stopnia Celsjusza. Za kilka minut opowiem o rekordzie, który mieliśmy na terenie Polski.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: gra dla Was El Radio. W Polsce padł historyczny rekord temperatury, nie tylko w naszym mieście. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia, a to oznacza pobicie rekordu z 1921 roku. Czyli ciągle jednak jest dużo na świecie takich, którzy odrywają nakrętki od plastikowych butelek. No dobrze, ale w ten weekend mieliśmy w Polsce jeszcze jeden rekord, nawet śmiem twierdzić, że prawdopodobnie jest to rekord świata. Nie dalej jak wczoraj, punktualnie o 6:47, kamery internetowe pokazały, że na plaży w Sarbinowie pojawił się pierwszy parawan, mimo tego, że plaża była po horyzont pusta. No dobrze, żarty żartami, natomiast właśnie z powodu tych upałów w ostatnią niedzielę tylko utonęło 17 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło także w Łódzkiem w miejscowości Guźnia. W sumie w czerwcu już utonęło 55 osób.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: rekordowe temperatury w Łodzi, rekordowe temperatury w naszym kraju. Dzisiaj odczuwalna to takie 35 stopni, no i sami widzicie, że niebo właściwie bezchmurne. Jutro też właśnie taka pogoda nas czeka. Dużo słońca, chmurnie, wiele, na termometrach nieco ponad 30 stopni. Kiedy temperatura spadnie poniżej 30, no jest to taki psychologiczny punkt, który powoduje, że chyba tak bardzo tego upału nie odczuwamy. Widzę, że prognoza pogody wspomina o przełomie środy i czwartku. Wtedy temperatury spadną poniżej 30. Ma być trochę więcej chmur. Może zdarzyć się przelotny deszcz.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio w Łodzi.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchacie El Radia, jest taka umowa między nami, że zawsze przed godziną 16 opowiadam wam o jakimś filmie, który był realizowany w naszym mieście. W tym tygodniu na warsztat tego cyklu bierzemy zupełnie nowy tytuł, a będzie to nic śmiesznego.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. I've been watching you.

0: gra dla Was El Radio. Nic śmiesznego, to polska tragikomedia z 1995 roku w reżyserii Marka Koterskiego. Zrealizowana była na podstawie własnego scenariusza, historia życia Adama Miałczyńskiego, w której splatają się ze sobą komediodramat i tragikomedia. Adaś jest reżyserem, absolwentem łódzkiej firmówki. Od 20 lat mieszka w Łodzi, jest niespełniony emocjonalnie, zawodowo i w relacjach międzyludzkich. Całe życie zmaga się z syndromem bycia drugim. W roli głównej nieoceniony Cezary Pazura.
1: 13 lat temu w mieszkaniu pode mną zamieszkał jakiś kretyn, zatrudniony gdzieś podobno jako aktor, który codziennie od przyjścia z roboty przez resztę dnia i część nocy wierci dziury w ścianach i suficie.
2: Dzisiaj przychodzą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi. Będziemy razem borować dziury.
0: Co ciekawe, tytuł filmu, który wyreżyserował Adaś Miałczyński, czyli Zaczerpnąć dłonią, to tytuł jednego z opowiadań Marka Koterskiego. Więcej na temat tego filmu będę Wam codziennie przed godziną 16 w El Radio opowiadał w tym tygodniu.
3: El Radio.
4: El Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 16, to oznacza, że w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Wyjeżdżasz za granicę? Pamiętaj o ubezpieczeniu. A jak nie za granicę, to może do Kazimierza, a potem do Łodzi na Festiwal Światła.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Naze. Zapraszam. Rozpoczął się właśnie sezon wakacyjny i punkt wyrabiania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na łódzkim lotnisku imienia Reymonta cieszy się sporym zainteresowaniem wśród pasażerów. Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia dyżurują w porcie w każdy poniedziałek, a kolejka chętnych na EKUS nie maleje.
7: Oczywiście, że jest to bardzo poręcznie, a tutaj mieszkam blisko. Znaczy dla mnie dodatkowo. Nie muszę jechać do miasta. Ja już dla najstarszego syna EKUS-a wyrobiłam dawno temu, a te właśnie w tej chwili wyrabiam z takim tygodniowym. Ale fakt, że rzeczywiście bardzo fajnie, że jest to na lotnisku, że jest to blisko i nie trzeba się gdzieś tam telepać strasznie do miasta.
8: Odkłada się na ostatnią chwilę takie rzeczy jak karta ubezpieczenia zdrowotnego?
9: Zależy od pracy, ile ma się czasu. No my po prostu nie mieliśmy czasu wcześniej.
5: Poniedziałki stoisko jest czynne w godzinach od 11 do 15.30. Kartę, która potwierdza nasze ubezpieczenie zdrowotne na terenie Unii Europejskiej, można także odebrać w sali obsługi NFZ przetargowej lub elektronicznie przez IKP i ePUAP. Kto z Was nie ma planów na początek sierpnia? Oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy uchylili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcja najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy.
10: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
5: Mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. W Łodzi dopiero za 3 miesiące, a już dzisiaj przyciąga pierwszych turystów. Chodzi o 16. edycję Light Move Festival, który odbędzie się między 25 a 27 września. Ale już teraz goście masowo zaczęli na ten właśnie weekend rezerwować miejsca w łódzkich hotelach. W tym roku motywem przewodnim będą marzenia. Jak mówi dyrektor festiwalu Beata Konieczniak, pojawią się nowe lokalizacje, na których wyświetlana będzie sztuka światła.
11: Piotrkowska 50 to jest kamienica, która była piękna w latach jeszcze 70., a tak z kuli wszystko, te całe wspaniałe detale została taka ogołocona, a my na Light Move Festival ją właśnie ubierzemy w tą architekturę i pokażemy, co może artysta, który dostaje taką kamienicę do swoich prac, wykonać.
5: Poza tym oczywiście mapping na Pałacu Poznańskich i w wielu innych lokalizacjach. Łódzki Light Move Festival jest uważany za jeden z najlepszych festiwali sztuki światła w Europie.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800-400-400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: To jest kolejny upalny dzień w Łodzi. Już nawet 35 stopni pokazują termometry w cieniu. Zachmurzenie jest małe, w nocy będzie umiarkowane, a temperatura spadnie tak w okolice 17 stopni. Wtorek w Łodzi zapowiada się jako kolejny upalny dzień. Znowu niebo będzie właściwie bezchmurne, a na termometrach spodziewajmy się nawet 31 stopni.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: Jest poniedziałek, 29 czerwca. Na najbliższą godzinę w El Radio serdecznie zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry.
1: El Radio.
15: El Radio.
1: 98 FM.
15: 98 FM.

0: Gra dla Was L Radio. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w ostatni weekend mieliśmy w mieście dwa dość poważne kocie incydenty. Opowiem o nich już za kilka chwil.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: Słuchacie El Radia. Dość nietypową akcję ratunkową przeprowadziła dwójka funkcjonariuszy z komisariatu policji na Rynku Bałuckim. To wszystko miało miejsce w ostatni piątek. Dzielni policjanci w ponad 30-stopniowym upale przyjechali na bałucki rynek ratować kota w potrzebie. Kot zaklinował się pod maską jednego z aut dostawczych. Jakby tego było mało, to w sobotę, nie wiem czy to ten sam kot, w rejonie ulicy Szparagowej niefortunnie dostał się pod tramwaj. Tutaj też wezwane dzielne służby podjęły się akcji, która zakończyła się sukcesem.
1: To tylko kot!
2: No chodź tu, kici, kici, kici.
3: Ja mam puszek okruszek.
4: Kto ze mną zadrze? Umarł.
5: W butach.
4: Kłaczek.
0: Co prawda nie w Łodzi, ale w Katowicach. Natomiast w ostatni weekend widziany był aligator. Ale o tym więcej opowiem na pewno przed godziną 17.
6: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Ronan Keating zaśpiewał w El Radio. Jaka czeka nas pogoda? Dzisiaj na pewno do końca dnia upalnie, bezchmurne niebo i nawet 35 stopni pokazują teraz termometry w cieniu. Jutro w cieniu ma być około 31, a niebo znowu słoneczne i bezchmurne. Czy jest szansa, że w końcu jakoś odetchniemy? Czy jest szansa na temperatury poniżej 30? No, zdaniem synoptyków, tak na przełomie środy i czwartku temperatura ma spaść poniżej 30 stopni, ma pojawić się trochę więcej chmur i czasem może zdarzyć się przelotny deszcz.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM. And it goes.

0: gra dla Was El Radio. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale gdy tylko zaczyna się wakacyjny czas i media niespecjalnie mają czym żyć, no bo wszyscy trochę włączamy tryb wakacyjny, nagle pojawiają się informacje, a to ktoś widział pumę w Bieszczadach, a to ktoś jest w stanie zaręczyć, że widział rekina w Bałtyku. No więc widziano aligatora w Katowicach. O tym więcej w El Radio już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio przy stawie Maroko. To jest w Katowicach. Niecodzienne zgłoszenie postawiło służby na nogi. Dyżurny potraktował sprawę bardzo poważnie, bo pewna katowiczanka najadła się strachu, gdy podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu półmetrowego gada. Co gorsza, zwierzę jej zdaniem miało się poruszać, a więc według jej relacji żyło, no i mogło jednak stanowić zagrożenie. Co się okazało, gdy już służby zjawiły się na miejscu? Że ta bestia, ten straszny zębaty aligator, to wykonany z zielonej gumy krokodyl zabawka.
1: Nie, predator. Piękny, it's beautiful. Płynie mi do... Uciekaj to. Get out of here. Nie, patrz jaki szwagier. Popatrz jaka Franca. To uciekaj. Gotta move out.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Basta.
1: Mamy już prawie godzinę 17, słuchacie El Radia, a za chwilę posłuchacie serwisu.
2: Reklama.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie.
5: Upał i kłopoty z kursowaniem pociągów. Pamiętajcie o czujnikach dymu i czadu. Pali już dla kardynała Krajewskiego.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazer. Zapraszam. Zaczynamy od poważnego zdarzenia drogowego, do którego doszło na autostradzie A1 w kierunku Katowic. W rejonie miejscowości Wiączeń Górny koło Łodzi samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Na miejscu zdarzenia trwają działania służb. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami, możliwymi objazdami oraz długim oczekiwaniem w tworzących się korkach. Działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 21 pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury transportu i mobilności Michał Wolański.
7: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
5: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Także Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że z powodu wysokich temperatur mogą występować opóźnienia i czasowe zatrzymania pociągów. ŁK informuje, by w najbliższych dniach ograniczyć podróże do niezbędnego minimum. Dla pasażerów, którzy zrezygnują z przejazdu, przygotowano ułatwienia. Do 30 czerwca bilety będzie można zwrócić bez potrącenia odstępnego. Przewoźnicy apelują o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
8: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
5: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł lub grzywnę nawet do 30 tysięcy. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny. Wszystkiemu winne są upały. Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń. Łódzki metropolita kardynał Konrad Krajewski otrzymał w Watykanie z rąk papieża Leona XIV paliusz, jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity.
9: Paliusz jest znakiem jedności między papieżem a kościołem metropolitalnym, można powiedzieć lokalnym, bo papież też nosi paliusz. I wszyscy metropolici na świecie noszą podobny paliusz, mówiąc o tym, że reprezentują bezpośrednio Ojca Świętego na danym terytorium.
5: Paliusz to wąska biała wełniana stuła ozdobiona 6 czarnymi krzyżami. Wykonuje się ją z wełny 2 jagniąt.
9: Takiej taśmy, można powiedzieć, którą zakłada się na ramiona biskupa, zakończona czarnymi końcówkami, tak jakby zakończone tymi rajpetkami owiec.
5: W tym roku podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra paliusz otrzymało ponad 50 metropolitów z całego świata, w tym 3 z Polski. Kardynał Konrad Krajewski kieruje archidiecezją łódzką od końca marca tego roku.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Jak na razie upały nie odpuszczają. Dzisiaj odczuwalna temperatura w cieniu to nawet 35 stopni, a z nieba leje się żar, bo niebo jest bezchmurne. W nocy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach ma być w okolicach 17 stopni. Jutro ciąg dalszy wspaniałej wakacyjnej pogody, bo chmur niewiele, a na termometrach nawet 31 stopni w Łodzi.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio. El Radio.
1: Zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania w El Radio. Tu Tomek Miara.
0: El Radio.
2: El Radio.
0: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.
13: A ja lubię cię jak lato.

0: Gra dla Was El Radio. Jest to słynne powiedzenie, że jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na prawdziwą morską falę, to może chociaż zajmiemy się falą na stadionie. Bo pewnie oglądając Mistrzostwa Świata widzicie, jak kibice znakomicie się bawią. Trochę więcej na temat takiej kibicowskiej fali opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. No komu nie zdarzyło się zabawić na stadionie w meksykańską falę? I okazuje się, że fala meksykańska wcale nie jest meksykańska. I wcale nie urodziła się 40 lat temu na mundialu w Meksyku, ale wcześniej w Kalifornii. Charakterystyczne zachowanie kibiców na trybunach, kiedy wstajemy rytmicznie podnosząc ręce do góry, zauważono po raz pierwszy w 1981 roku w Kalifornii. I właśnie wtedy było to The Wave z angielska, czyli fala. Co ciekawe, falą zainteresowali się naukowcy. W prestiżowym czasopiśmie Nature trójka badaczy przeanalizowała nagrania 14 meksykańskich fal i wyszło im, że przeciętna fala przemieszcza się z prędkością 12 metrów na sekundę, co odpowiada 20 miejscom na trybunach. Najczęściej porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale bywają wyjątki. I najważniejsze, żeby taką falę rozpocząć, zainaugurować, wystarczy od 25 do 35 osób. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na własnej kanapie wraz z rodziną taką meksykańską falę zaaranżować, tym bardziej, że jest ku temu dobry pretekst. Dzisiaj zaczynamy 1:16 na Mistrzostwach Świata, więc zaczyna się już poważne kopanie w piłkę. Swoją drogą, ile już trwają te mistrzostwa? 3 tygodnie? 4? A polska reprezentacja jeszcze żadnego meczu nie przegrała.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. You say you're leaving now, where you going? Well, you've been acting distant lately. Is it the long distance, maybe?

0: Dzisiaj upalnie, dzisiaj gorąco, dzisiaj bezchmurne niebo i taka pogoda czeka nas też jutro. Choć temperatura odrobinę niższa, bo ma być tak w okolicach 31, oczywiście w cieniu. Czy jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu temperatury spadną poniżej 30? No synoptycy twierdzą, że wieczorem w środę, a być może już w czwartek temperatury spadną poniżej 30, ma być trochę więcej chmur i jest możliwy przelotny deszcz.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Już za kilka chwil zagram Wam utwór, który jednoznacznie kojarzy nam się z Australią, ale co ciekawe, to nie Australijczyk jest jej autorem. Ale o tym wszystkim w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Przyszła pora, żeby w El Radio zaproponować wam piosenkę, którą zapewne znacie, a w tym przypadku mogę ręczyć, że znacie, ale być może nie słyszeliście jej właśnie w tej interpretacji. Założyciel australijskiego zespołu Men at Work, Colin Hay, nie jest Australijczykiem. Urodził się w Szkocji, ale mając 14 lat wraz z rodziną przeprowadził się właśnie do Australii. W 1983 roku utwór Down Under stał się piosenką wręcz patriotyczną. Był także grany na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Natomiast Colin Hay swoją własną wersję Down Under umieścił na albumie z 2003 roku, a brzmi to tak.

0: Zbliża się godzina 18. To wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj w czasie naszego popołudniowego spotkania w El Radiu. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Odwołane i opóźnione pociągi, upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
4: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
3: Powód opóźnieni odwołań przeciążona sieć. Tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
5: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu. Wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
3: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
6: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
3: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
1: Gorąco dziś nawet w górach. Na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy, odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
7: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
1: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrótki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.
9: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Blisko 12 milionów złotych zarobił Widzew Łódź za udział w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy. Ponad 8 milionów to kwota stała. Za wynik sportowy do spółki trafił 1 milion i niespełna 700 tysięcy złotych. Premia z rankingu historycznego to blisko 2 miliony złotych. Do tego dochodzą jeszcze środki z programu Młodzieżowiec 2.0, ale to zaledwie niecałe 60 tysięcy. Głośno ostatnio o potencjalnym transferze Mariusza Fornalczyka do Herenveen. Holendrzy mieli oferować za skrzydłowego Widzewa 4,5 miliona euro, czyli trzy razy tyle, ile łódzki klub zapłacił za Fornaldo Koronie Kielce. Widzew odrzucił ofertę, ale to nie koniec, bo wysłannicy Herenveen mają wrócić z jeszcze lepszą stawką, co byłoby już naprawdę szalone. Widzew pobiłby swój rekord transferowy kilkukrotnie. Tymczasem Mariusz Fornalczyk i koledzy zameldowali się w austriackim Bad Erlach na przedsezonowym zgrupowaniu.
11: Będą otoczenie też i pewnie możliwość sparing partnerów całkowicie inne niż w Polsce.
10: Mówił jeszcze na lotnisku obrońca Marcel Krajewski. Do zespołu koszykarek Widzewa dołączają kolejne zawodniczki, tym razem z zagranicy. Po zakontraktowaniu Amerykanki środkowej Isis Bech, Widzew sięgnął po silną skrzydłową Lucję Szwatoniową. To 22-letnia Czeszka. Miniony sezon spędziła w barwach KP Brno, z którym rywalizowała zarówno w czeskiej Ekstraklasie, jak i Eurocup Women. Po przedłużeniu umowy z Redziany Bidias, ŁKS Comerscon powinien zacząć wydawać komunikaty o pierwszych wzmocnieniach. Eksperci są niemal pewni, że do Łodzi trafi siatkarski duet z włoskiego Chieri, Chorwatka Karla Antunowicz i Holenderka El Dumbring.
9: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: El Radio. El Radio w Łodzi.
12: Na 98 FM.

To jest L Radio.

0: Od rana trwa przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Woda w woreczkach sposobem na upał. O tych nietypowych prezentach także za chwilę.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przesłuchanie byłego ordynatora szpitala południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje 2 zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia, o czym Błażej Kulesza.
2: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że 2 zawodników nie dojechało do mety, mówi aspirant sztabowa Anetana Siłowska z policji w Wołominie.
3: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
2: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
4: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
2: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
4: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
2: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
0: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli tam zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
5: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 10 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuczenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Rzyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
0: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do 2 poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Mananchayo Savankiel z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Naszej tenisistce, jak powiedziała obecnym w Londynie polskim mediom, dokuczały też silne skurcze. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Norwek był rozstawiony z numerem 11. Będzie ogień w wietrze mieście. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. Michał Waszkiewicz.
7: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec. Trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim 2-letnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 1998 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.
6: A mówił o tym Michał Michał Waszkiewicz. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał 3-letni kontrakt. Włoch w przeszłości trenował młodzieżową drużynę The Citizens i był też jednym z asystentów Guardioli w sezonie 2018-2019, w którym City zdobyło potrójną koronę. Guardiola wywalczył z klubem z Manchesteru 20 trofeów.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Ulewy na Pomorzu Zachodnim, alerty burzowe dziś w niemal całym kraju. Jutro wróci upał, pociągi znów mogą mieć opóźnienia. Korty tenisowe niczym wybieg, japońska tenisistka nie zwalnia tempa.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ulewy i burze zaskoczyły mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy ostrzegali, co prawda, że po upalnym dniu czekają nas gwałtowne zjawiska pogodowe. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Służby interweniują i sprzątają, między innymi w Gryfinie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce dla 13 województw. Alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty obowiązują do nocy, miejscami do rana. Ostrzeżenia przed upałem zostaną aktualne jeszcze przez dobę. Kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju musieli odwołać 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także jutro pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
2: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
0: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych. Na 11 dworcach jutro i w środę, między innymi w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do której doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
3: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Premierzy Polski i Szwecji podpisali dziś w Gdyni umowę, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
4: A jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
0: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Naomi Osaka znów zadziwiła kibiców swoim strojem. Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły japońskiej tenisistce. W jej kolejnym pokazie mody Osaka przyzwyczaiła już kibiców, że wzbudza sensację kreatywnymi strojami. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych dziś założyła wielowarstwowy, przypominający kimono, szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z francuską Elzą Jacquemont. Później oczywiście szlafrok zdjęła, po czym już w normalnym stroju pewnie wygrała spotkanie 6-1-7-5.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Jak na razie upały nie odpuszczają. W nocy zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach ma być w okolicach 17 stopni. Jutro ciąg dalszy wspaniałej wakacyjnej pogody, bo chmur niewiele, a na termometrach nawet 31 stopni w Łodzi.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio. 98.

0: Były ordynator Szpitala Południowego wyszedł z przesłuchania. Ulewy i burze na Pomorzu, ale upał jeszcze pozostanie. Trudny początek Wimbledonu dla Mai Chwalińskiej, ale także dla Włocha Janika Sinnera.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoniński, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuratorze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Ulewy i burze przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Służby interweniują i sprzątają m.in. w Gryfinie, gdzie deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Ale upał nie odpuszcza. Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy w takich warunkach. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, o czym Grzegorz Kosieł.
3: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje? Temperatura była skandaliczna.
4: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji. Jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
3: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
4: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
3: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
0: Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Huberta Hurkacza zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Hurkacz pokonał w 3 setach Kaspera Ruda, a Norweg był rozstawiony z numerem 11.
5: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, no, zawodnikiem z czołówki.
0: Ale okoliczności porażki Mai Chwalińskiej były wyjątkowe. Polka przegrała, wprawdzie w 3 setach zmęczają Savankiew z Tajlandii, ale osłabienie nadeszło tuż po urazie kostki, którego doznała po swojej piłce meczowej. Broniący tytułu lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner też nie miał dziś łatwo. Wygrał, ale po wyjątkowo ciężkim 5-setowym meczu z Serbem Miomirem Kecmanowiciem. Spotkanie trwało 3,5 godziny.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane, a temperatura spadnie tak w okolice 17 stopni. Wtorek w Łodzi zapowiada się jako kolejny upalny dzień. Znowu niebo będzie właściwie bezchmurne, a na termometrach spodziewajmy się nawet 31 stopni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. W Łodzi.
10: Na 98 FM.

0: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od trzech porażek rozpoczęły Wimbledon.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie przyjmowani byli politycy bez kolejki. O zarobkach i o czasie pracy lekarzy jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, o czym Maciej Kluczka.
2: Historia rozgrzała scenę polityczną. Politycy obozu rządowego chcą, by z tego kryzysu wyszedł też jednak plan na reformę systemu. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw. Jedna z nich miałaby ukrócić niekiedy horrendalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy, o których konkurują między sobą szpitale powiatowe, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
2: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarza, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
2: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy. Tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach. Przez to niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
4: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
2: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
0: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Trzy porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linec przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayo Savangajew z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w trzech setach Kaspera Ruta.
5: El Radio na pogodę.
0: Jutro trochę więcej chmur, ale na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie piękne, nieskazitelne niebo. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a na wschodzie, na południu i w centrum możliwe burze lokalnie z gradem. Gorąco wciąż do 30 stopni na północy i zachodzie, do 36 na wschodzie i południu.
5: To jest El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Możliwy czasowy zakaz wstępu do lasów.
2: Ostrzegamy wszystkich, którzy idą do lasu.
1: Mandaty za brak czujników czadu.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
1: Areszt dla internetowych oszustów.
4: Oferowali sprzedaż różnego rodzaju rzekomo posiadanych artykułów.
1: Wakacyjne remonty w żłobkach.
5: Żeby mali łodzianie rozwijali się jak najlepiej.
1: Paliusz dla kardynała Krajewskiego.
6: I wszyscy metropolici na świecie noszą podobny paliusz.
1: Coraz trudniej dostać się do łódzkiej filmówki.
7: No marzę o tym od dziecka.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć. Miasto.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: 21 pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią, mówi ekspert do spraw infrastruktury transportu i mobilności Michał Wolański.
2: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
1: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Także Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że z powodu wysokich temperatur mogą występować opóźnienia i czasowe zatrzymania pociągów. ŁK informuje, by w najbliższych dniach ograniczyć podróże do niezbędnego minimum. Dla pasażerów, którzy zrezygnują z przejazdu, przygotowano ułatwienia. Bilety będzie można zwrócić bez potrącenia odstępnego. Przewoźnicy apelują o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach.
3: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Pierwszy weekend wakacji przyniósł najwyższy w tym roku stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Tylko w ciągu 2 dni w regionie łódzkim doszło do 5 pożarów, które objęły łącznie 35 arów. Od stycznia odnotowano już 79 pożarów, znacznie więcej niż w poprzednim roku. Leśnicy przypominają, że w czasie upału wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.
3: Ostrzegamy wszystkich, którzy idą do lasu, żeby zachowywali ostrożność. Między innymi nie rozpalali żadnego grilla ani ogniska, a już na pewno w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. No i generalnie obserwować las, jeżeli widzą pożar, jeżeli widzą dym, to zgłaszać pod numer 112.
2: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli upały i susza utrzymają się przez kolejne dni, a wilgotność ciułki pozostanie bardzo niska, leśnicy mogą wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasów. Informacje o ewentualnych ograniczeniach będą publikowane na stronach Nadleśnictw i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł lub grzywnę nawet do 30 tysięcy. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny. Wszystkiemu winne są upały. Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Czterech kolejnych mężczyzn trafiło do aresztu w śledztwie dotyczącym internetowych oszustw. Na wniosek prokuratury regionalnej w Łodzi sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Podejrzani mają od 22 do 38 lat i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia pieniędzy od kupujących w internecie.
2: Z zebranych dowodów wynika, że podejrzani, wykorzystując nielegalnie przejęte konta na jednym z portali społecznościowych lub skrzynki poczty elektronicznej, oferowali sprzedaż różnego rodzaju rzekomo posiadanych artykułów.
1: Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi. Kupujący byli kierowani na fałszywe strony przypominające znane platformy sprzedażowe, gdzie płatności realizowano za pomocą systemu BLIK. Pieniądze trafiały później na portfele kryptowalutowe. Najmłodszy z zatrzymanych jest podejrzany o dokonanie aż 377 oszustw. W całym śledztwie zarzuty usłyszało już 70 osób, z czego 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Straty pokrzywdzonych sięgają blisko 4 milionów złotych. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódzki metropolita kardynał Konrad Krajewski otrzymał w Watykanie z rąk papieża Leona XIV paliusz, jeden z najważniejszych symboli posługi arcybiskupa metropolity.
2: Paliusz jest znakiem jedności między papieżem a kościołem metropolitalnym, można powiedzieć lokalnym, bo papież też nosi paliusz. I wszyscy metropolici na świecie noszą podobny paliusz, mówiąc o tym, że reprezentują bezpośrednio Ojca Świętego na danym terytorium.
1: Paliusz to wąska biała wełniana stuła ozdobiona sześcioma czarnymi krzyżami. Wykonuje się ją z wełny dwóch jagniąt.
2: Takiej taśmy, można powiedzieć, którą zakłada się na ramiona biskupa, zakończona czarnymi końcówkami, tak jakby zakończona tymi rajpetkami owiec.
1: W tym roku, podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, paliusz otrzymało ponad 50 metropolitów z całego świata, w tym trzech z Polski. Kardynał Konrad Krajewski kieruje archidiecezją łódzką od końca marca tego roku.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Pierwszy tydzień wakacji dla przedszkolaków i uczniów oznacza odpoczynek, ale w łódzkich żłobkach trwa intensywna praca. Miasto wykorzystuje letnią przerwę do modernizacji placówek. W 19 miejskich żłobkach powstaną nowoczesne sale i strefy sensoryczne wspierające rozwój najmłodszych dzieci. Jak podkreśla wiceprezydent Adam Wieczorek, wakacje to najlepszy moment na prowadzenie takich prac, aby od nowego sezonu dzieci mogły korzystać z nowych przestrzeni.
2: Po pierwsze, poprawiamy infrastrukturę zewnątrz naszych miejskich żłobków. Tworzymy właśnie przestrzenie zewnętrzne w postaci placu zabaw, ale jednocześnie wykorzystujemy czas letni do tego, żeby modernizować nasze obiekty wewnątrz, żeby mali łodzianie rozwijali się jak najlepiej.
1: Pomieszczenia zostaną wyposażone m.in. w ścieżki sensoryczne, tablice manipulacyjne, kokony do wyciszenia, bujaki, drabinki oraz strefy relaksu i aktywności ruchowej. Na realizację projektu miasto przeznaczyło 720 tysięcy złotych.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi jest ceniona na świecie. Dlatego o jedno miejsce walczy tu w tym roku ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o Inteks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
2: Inteks Łódzkiej Filmówki dostanie w tym roku jedynie 18 szczęśliwców.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Możliwy czasowy zakaz wstępu do lasów.
2: Ostrzegamy wszystkich, którzy idą do lasu.
1: Mandaty za brak czujników czadu.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
1: Areszt dla internetowych oszustów.
4: Oferowali sprzedaż różnego rodzaju rzekomo posiadanych artykułów.
1: Wakacyjne remonty w żłobkach.
5: Żeby mali łodzianie rozwijali się jak najlepiej.
1: Paliusz dla kardynała Krajewskiego.
6: I wszyscy metropolici na świecie noszą podobny paliusz.
1: Coraz trudniej dostać się do łódzkiej filmówki.
7: Marzę o tym od dziecka.
1: To był Dzień z bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio na 98 FM.
1: Let's go.

0: PL Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było bara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.
2: Now let go of everything I've owned.